Jeżeli to dla Państwa możliwe, prosimy pozostać w postawie stojącej. Przed nami...